jakby już generalnym sztabu wejście na otwartej najpoznanej turę to turniej Rapstro Basłok. Za niejaką dynię się przywrócił najbolejmu i najznaczymu takiego состязания w rejonie.